jest, się teraz etykę. Lata chują tolandkę i czas do luźnych. Ferrari, Porsche, też Porsche, jak wysą. Wądu tako lichta, tyle, telewisoń. Idę jaka zanej.